0: Nikt normalny w to nie uwierzy. Ja żyłem na ulicy. Ja uwielbiałem pić alkohol. Ja się bawiłem po alkoholu. A teraz przyszedł czas, Pan Bóg stwierdził, iż już nadszedł czas, to dał mi mieszkanie. Jest to możliwe. Trzeba uwierzyć w siłę wyższą.
1: Aleks ma 59 lat. W Polsce zarządzał 4 firmami, ale przez alkohol wylądował na ulicy w Berlinie. Dziś po raz 5 w życiu staje na nogi. Spotykamy się w jego nowym mieszkaniu w Berlinie, gdzie pokazuje mi, jak z determinacją odbudowuje godność i zaczyna wszystko od zera. Nazywam się Monika Sędzierska i zapraszam na rozmowę o tym, jak trudno wyjść z bezdomności i dlaczego zdarza się to tak rzadko.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że Panią widzę. I jest Pani pierwszą kobietą i pierwszym gościem w moim domu. I
2: tak, to bardzo mi miło. Dziękuję bardzo.
0: Ja pomału wracam do życia. Żyłem na ulicy rok 4 miesiące. Budzę się gdzieś, albo parking, albo klatka schodowa. W parku albo park. Jak zobaczysz, jaka była pogoda? No na ulicy, no. I obojętnie, czy to była ulica, czy to była misja, czy coś. Czy spałem sam, czy tam z kolegami w jakimś miejscu, tak. Rano budzi mnie tak zwany kac gigant. Chcę się pić, muszę się napić. Piwa, alkohol, cokolwiek, zjeść czy coś. Zapomnij w ogóle o jedzeniu rano. Picie z kolegami. Ktoś miał zielsko, to jeszcze zapalenie. No to rozchodziliśmy się, każdy do swoich zadań. Ci kraść, ci na łapę, ci tutaj, tu dziesiony. Cały dzień chodziłem po ulicach. Opowiadałem im różne historie Żocholskiego Lasu, które były, podobały się im, uśmiechali się, ze zrozumieniem kiwali, wie pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Zbieram na bilet, najczęściej to było na bilet, na wyjazd, nie? Albo dojazd, nie? Ale to byłem z Holandii, albo przedstawiam się, że jestem z Holandii, albo z Belgii, albo z jakichś krajów Beneluxu. Hiszpana nie udawałem, bo nie mam cery, wiadomo, nie? I ten. To oni płacili za zabawę. Ja sprzedawałem siebie na ulicy, nie jako prostytutka i tak dalej, tylko sprzedawałem swój entuzjazm. A dają wszyscy pieniądze, tylko trzeba już tak umieć, żeby podejść też do takiej osoby. No taka zabawa, no. Ja robiłem to, nie zastanawiałem się, czy im się chce, czy mi się nie chce, czy ja się wstydzę, czy ja się nie wstydzę. Ja potrafię tylko kupić, sprzedać, załatwić, zorganizować. To jest moja praca, moja zabawa, moje hobby, ja lubię to. Ja się w tym dobrze czuję. Smutni nie dają, nieszczęśliwi nie dają, zakompleksieni nie dają, nieudacznicy życiowi nie dają. Takich eliminowałem. Najwięcej pieniędzy, jakie dostawałem na ulicy, to musiała być ładna, bogata Arabka. Ona jest wizytówką męża. Ona idzie z koleżankami, ona nie idzie do pracy. Jeżeli ona siedzi z koleżankami, najlepiej jak 5 siedziało przy stolikach, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedno podejście, tak? I dla niej, czy to jest 10 euro, czy 100 euro, czy 50, czy 30, to jest wszystko jedno, bo ona i tak nie zna wartości tego pieniądza. To, że ja bezdomny, to nie znaczy, że ja się urodziłem bezdomny. Ja przez całe życie nie tylko chlałem, nie tylko bzykałem, nie tylko tańczyłem, ale robiłem interesy, uczyłem się, pokończyłem jakieś tam szkoły, wyedukował mnie świat zewnętrzny, bo jestem obserwatorem, tak. Ja szanuję siebie, mimo tego, że się upadlałem. I z tego żyłem, bo nie miałem innego wyjścia. To nie jest tak, że ja się tym chełpię, jaki to jestem mistrz świata. Nie, ja żygałem. Codziennie rano, jak się budziłem, to musiałem się znieczulić alkoholem i marihuaną, żeby w ogóle pójść z nimi rozmawiać. To nie mój świat. Ale co, miałem inne wyjścia? Tu będzie kwiatek ładny po lewej stronie, bo kwiatek będzie miał jasno. Nie? Tutaj brakuje dwóch. Jednego wyższego na wysokości, tak żeby był tutaj tej półki, drugi troszkę niższy, wystawiony do światła. Tam jest wschód, czyli słońce jak przechodzi na zachód, tak, tam jest wschód, to ono idzie z tej strony i jest tutaj poświata. I bardzo mi przeszkadza to, że ja to będę musiał zakryć. Fajne pomieszczenie. Także to jest mój dom. Ja urodziłem się już z alkoholem w genach i cały czas był alkohol. Spotkania rodzinne, ja widziałem, jak to się wszystko dzieje, tak? Obserwowałem. Ja myślałem, że to jest dobre. I mi to imponowało. I się zaczęło. Później kadra i tak dalej, sport. To stało się normą. I przepiłem wszystko. Przetańczyłem, przepiłem, przehulałem. Nie rozdałem, nie pomogłem ludziom. Mało tego, prowadząc firmę, uczyłem ludzi, jak źle żyć. i cały czas alkohol. Ja zajmowałem się wtedy handlem nieruchomościami, dużymi, tak? I później, wiadomo, kryminał. Wyszedłem z kryminału, jeszcze miałem 3 lata na zabawę. Pandemia się zaczęła, no to poczekamy, aż się skończy, tak? Byt materialny petarda. Po prostu prezentami kupowałem sobie swoje, że tak powiem, odkupienie za moje grzeszki. No wiadomo, jakie grzeszki, tak? I przez 3 lata przepuściłem wszystko, jak już zacząłem tańczyć, jak odpaliłem motorówkę, to przez 3 lata była jazda, tak? I po 3 latach skończyły się pieniądze. To jeszcze przez rok czasu ukłamywałem moją mamę i moja mama pożyczała dla siebie niby pieniądze od ludzi, a ci, od których pożyczała, są moi znajomi też. I oni doskonale wiedzą, że ona te pieniądze to są dla mnie. Ale znali mnie, że wiedzieli też, co ja potrafię, tak? Że to jest jakiś okres, że mu przejdzie, że zaraz znowu będzie syn. Nie, do tego nie doszło. Patologia totalna, nie? To już... I po miesiącu czasu mama zamknęła już drzwi. Od domu, już mnie nie puściła, tak? Żadnego mieszkania. Kupiłem 4 mieszkania. Ja teraz staję 5 raz w życiu na nogi. Ja przepiłem 4 olbrzymie przedsiębiorstwa, przetańczyłem, rozumie pani, i wylądowałem na końcu tutaj. Ulica była moim domem. Serwuję dzisiaj spaghetti. Zaraz będzie gotowe wszystko. Przygotowałem ci obiad jak co dzień. Ale się zrobię trochę więcej, bo mówię, przyjdzie do mnie jak głodna kobieta, wyczona karmić. No.
2: O, dziękuję bardzo. Pachnie przepysznie.
0: Nie wiem, jak będzie to. Nie
2: co
0: wiem.
2: Co to jest za sos?
0: To jest normalnie sos do spaghetti. Bolognese. Tak, sos bolognese. Tak trzeba jest zrobione. Tu tylko pani wie, gdzie ja mieszkam. I nikt więcej. Ja nie potrzebuję tu żadnych gości. Nie chcę kolegów. Ale masz bletki 4 rano. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja też tak bym robił, jak robią cały czas moi koledzy. Dla nich nie ma nic świętego. Godzina, kim jesteś, on chce i on musi. I jeżeli ja bym pojechał teraz na Hałbanków, masz mój adres, jakbyś coś potrzebował, czy pojechał tam na Ostrój, czy na Aleksandrę, patrz, ta policja by była. No to jak najdalej. Pomagać, tak, ale tu jest werbotem, geszlosem. To jest moja oaza. Tak? Pan Bóg mi dał po to, żebym wypoczywał i robił pieniądze. A muszę zarabiać znowu obrzydliwie dużo, bo teraz chcę już się nimi dzielić. Mam cel. A resztę będę do mnie rozdawał, tak jak kiedyś robiłem, tylko teraz jeszcze większym cyrkiem. Mówię, tu w Polsce nie mam już nic, mówię, jadę do Berlina, coś wymyślę. Tu najszybciej stanę na nogi, bo tu są duże korporacje, mają swoje biura, jest blisko do lotniska, z lotniska po całej Europie, po całym świecie można latać. Jest to Berlin, masę biur podróży, tutaj i tak jest plac zabaw na miejscu, trzeba się tylko po prostu zakręcić. Biznes plan był oczywiście w głowie, no ale wszystko spełzło na panewce, bo było picie napić, trzeba się napić. A i marzeniowe planowanie, to jest też taki mechanizm, że jak przestanę pić, to ja dziękuję, ale ja bym chciał na przykład jeszcze to zrobić, to jest marzeniowe planowanie. Czyli myślę o czymś, co bym bardzo chciał, jestem pewien, że to zrobię, ale jakby trzeźwieję. No i dojechałem do Berlina, wysiadłem na Gesundbrunnen, pierwszy raz w życiu byłem na Gesundbrunnen, bo już za czasów studenckich bywałem tutaj często, bo byłem przemytnikiem jeszcze tam i tak dalej, to już dawne czasy. Na Gesundbrunnen wysiadłem, ale świadomie, bez pieniędzy, bez niczego i po prostu na wieczór, pamiętam jak dziś, krótkie spodenki, 2 walizki i nie martwiłem się niczym, bo wiedziałem, że sobie po prostu poradzę, nie? No najpierw musiałem się napić oczywiście, jak wysiadłem, nie? No to i wtedy się zaczęło. Dzień dobry, witam serdecznie, że znałem język niemiecki, zresztą nie tylko po rosyjsku, po angielsku, jak sobie też tam radzę, jestem komunikatywny w tych językach i że to zobacz, że dają, tak? Wyrywanie na łapę normalnie kasy od ładnych pań, dają kasę. I tak zacząłem po prostu swoje picie w Berlinie. Czyli przestałem pić w Polsce, w Holandii, gdziekolwiek zacząłem pić w Berlinie, tak? W Berlinie można się czysto ubrać, nie mówię codziennie, ale raz w tygodniu. Przepraszam, na szczurowni raz w tygodniu, na Wolangstrasse raz w miesiącu, takie ciuchy. Na Wolanku to wszystko, co idzie z kolekcji, z Kudamów czy z innych sklepów, to takich, koniec kolekcji, to oni wrzucają właśnie tam. Nowki sztuki ciuchy. Przecież ja chodziłem jak lalko obrany tam, jak 2 metry wzrostu, ciuchy leżały. Można się ubrać, można codziennie zjeść ciepłe posiłki. 3 nawet. W różnych miejscach Berlina, w okresie zimowym to już jest w ogóle full wypas. Można się ubrać, można się normalnie wykąpać. Można tak wykręcić sytuację z misjami, że w ciągu między jedną misją a drugą, gdzie tu jest przykładowo, są misje, tak było kiedyś, nie wiem, chyba tak dalej, jest na Franklin przykład.

0: No zima, proszę pani, tak mieszkają. Piłem, bawiłem się z nimi, bo chciałem. Bo tak mi było dobrze. Tak. Dobra, jest tak. Teraz nakładam dla pani Moniki jedzenie, bo mi tu zaraz kobieta zejdzie.
1: Dziękuję.
0: Nie wiem, czy żółty ser... O, momencik. Proszę do tego, do stołu.
1: Ale porcję dostałam. Nie wiem, czy
0: już będzie mało sosu, mówię pani. Do picia może być coś innego?
1: Mam herbatę jeszcze.
0: Jak pani uważa?
1: Dziękuję.
0: Po mieszkaniu na ulicy, umarłem tam, bo jeden z kretynów, alkoholik, Polak zresztą, nie wiem czy z zazdrości, czy narkotyki i tak dalej, usiłował mnie zabić, tak? I od tego momentu się wszystko zmieniło. Bo jak się obudziłem po operacji, wszedł doktor Skajster na salę, a ja jeszcze wtedy hura bora wifura, tak? Czyli jak też się wyjść się napić. No nie zostawimy pana samego. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, o co mu chodzi. A teraz już wiem. To oni mi uratowali życie. Poskładali. Pan Bóg dał, oni poskładali. Dzień przed Sylwestrem pojechałem na drugą operację. 31 obudziłem się rano i przestałem, już nie piłem. Mówię, Pan Bóg sprawił, że się obudziłem rano i nie piję. Od tamtej pory. 4 rok się zaczął. Nikt normalny w to nie uwierzy. Dlaczego? Bo ja już się napiłem, droga pani. Potem ci panowie, którzy mnie poskładali, pomogli mi we wszystkich dokumentach, jakiekolwiek bym nie potrzebował, do tego, które poprosił mecenas, czyli kolejna osoba, która mi pomogła, bo sam, ja sam w życiu. I od razu do szpitala mnie zawiozła taksówka do Donheimu, na Erfurterstrasse. Ja, rasista, na 4, jedyny biały, resztę same Araby, uchodźcy z rodzinami. Pierwszy mu Donheim, czyli status azylanta. Ja dziękowałem Bogu, że nie jestem na ulicy, nie? Zacząłem bardziej kontrolować to wszystko, nie? I tak pomału widziałem, gdzie pójść. Mecenas prowadził, doktor pomógł, napisał, wie pani, to już pomoc ludzka, naprawdę. Tylko ja, oni mi dawali instrukcje obsługi i zawsze wszystkim pomagali. Co było potrzeba? Naprawdę tak. Ale zaczęła się taka otwarta proza życia, na trzeźwo. No i okazało się, że jest jeszcze większa zabawa jak po pijaku. No, droga pani, ja zacząłem się pomału tym zachwycać, zachłystywać się tym, nie chęstać, tylko to jest taka bateria, taki motor do działania, takie fajne sprawy, że to tylko cieszy. No to jak, to po co tu pić? I do tej pory, do dzisiaj zachodzą w głowę, dlaczego ja żyję to jedno, a to, że żyję to, a to, że jeszcze nie jestem sparaliżowany. Tak po prostu jest, nie? Też nie było nic, tylko to. A łazienka, bo i tu też nic nie było. Tu dużego stołu brakuje, normalnie domowego. Tutaj to będzie przedstawione. No i tu oczywiście zlew, tylko no zlew kosztuje prawie 400 euro, ten cały komplet. No nie mam w tej chwili na to, tak? Ale pomalutku, znaczy, tak, zaraz znowu będzie, tak? Także to jest mój dom. Jak się zadziało, że jestem tutaj? No, zadziało się to tak, że mecenas mówi, słuchaj, tyle i tyle mieszkasz, proszę takie i takie masz się starać o mieszkanie, ale nie jest łatwo. Żeby dostać mieszkanie, to trzeba najpierw zrobić WBS, tak? Tylko po roku czasu trzeba zrobić następny. I trzeba zrobić szufę. Ile ukradłeś, komu jesteś winien pieniądze, z jakimi płatnościami zalegasz. Wszystko to przedsiębiorstwo niemieckie, które wystawia ci taki dokument, wszystko ci wywlecze, co złego zrobiłeś w tym kraju, na ile to państwo ukradłeś. I jak masz takie dwa dokumenty, ja miałem szufę, wiarygodność 95%. Skoro jestem tutaj, nie siedzę nigdzie, mam papiery, że nie jestem nikomu nic winien, jestem czysty. Rok i 4 miesiące walczyłem o to mieszkanie. Codziennie rano i wieczorem odpowiadałem na oferty mieszkań w Berlinie, 4 biur nieruchomości. Pan Bóg stwierdził, że już nadszedł czas, to dał mi mieszkanie. I po to, żebym miał co robić, czyli komputer, internet, laptop, kino, żeby odpoczywać, tak? Normalne jedzenie, normalne sprzęty, pralka, czyste ciuszki, już kupowane firmowe, normalnie tak jak trzeba, z zasiłku. Można wszystko.
1: Dobrze,
0: zaprowadzę.
1: Proszę,
0: mogę się cieszyć.
1: Tak.
0: Dasz zakładkę?
1: Nie, dziękuję.
0: Naprawdę smakowało?
1: No tak.
0: Ale

0: Dobra, przyznam się do czegoś. Jak wąchałem, nie robiłem naleśniki zwykłe, to się kolejka ustawia. Mielonych, jak spróbowałem polskich. Bulety, przecież mają, dederowcy mają, świnie mają te strzeżby. To normalnie schabowe sznyce. On dopiero, tak było na początku. Ja później już goniłem. I ja mówię, nie po to chodzę na łapę, żeby ciebie, alkoholiku, narkomanie teraz karmić. Nie, że ja mu nie dam. Tylko najpierw mówię, to ty, jak dostaniesz socjal, kretynie jeden z drugim, to idź kup jedzenie. No niektórzy posłuchali. To, co w normalnym świecie jest społecznie nieakceptowalne, to w tym świecie jest normą. Na ulicy rozmawia się o tym, gdzie wyrwać kasę, gdzie ukraść, gdzie jakaś fajna miejscówka, gdzie masz werboten. A jak zaczyna się temat, oni nie rozmawiają o tym, że starają się o Wondheim, bo najpierw trzeba dostać Wondheim. Niektórzy gdzieś tam słyszeli, że jak pójdziesz na mini, pójdziesz do job center, powiesz, że chcesz iść do pracy, powiedzą ci coś takiego, bo tak jest. Najpierw musisz sobie znaleźć, jeżeli chcesz mini joba, my ci damy Wondheim i musisz iść do pracy. Tylko idź. Ale oni nie pójdą, bo on nie chce, po co? Do pracy? Na godzinę? Jak on ma te pieniądze na ulicy albo pójdzie, to tak jest. No pójdzie, ukradnie, ma to samo. Co z tego, że... To oni też wstydu nie mają. Ja też nie miałem, ale ja musiałem się nakręcić. A to jest ich życie. Ludzie się upadlają. Upadlają się alkoholem, narkotykami. Nie szanują samych siebie. Kobiety się narkotyzują. Ona musi wziąć 5 kulek heroiny. Taka osoba, narkoman. Jedna kosztuje dychę. Kulka. Musi wziąć 5. Dlaczego? Bo jak nie weźmie 5 lub 6, to dostaje ataku. Tak, bo to jest zespół odstawienia, to jest tragedia. Widziałem ludzi, mam kolegów takich, tak? Kobiety widziałem takie, ale ona nie zarobi, więc ona musi się 5 razy puścić, no i tak żyją. Ona ma dzieci, męża w Polsce, to jest wiele takich przypadków, mają rodziny, oni nie chcą wracać, tu im jest dobrze. Tak żyją dziewczyny, niektóre mają wyższe wykształcenie, niektóre zawodowe, niektóre w ogóle. Mają dzieci w Polsce, nieraz słyszę, dzwoni czerwona buzia, normalnie gdzieś tam dostaje telefon na Hauptbahnhofie. Rozmawia z rodziną, z matką czy coś, dorosła kobieta. Ręce tak, widać, że kiedyś była normalna, nos czerwony, brzuch wywalony. No, ja widzę, co się dzieje, tak, szczupła. No jak ma być, jak narkotyki? No dobra, jest tragedia. Tragedia jest, oni nie chcą się leczyć. Proszę mi wierzyć, jeżeli ktoś chce zmienić swoje życie, co nie jest łatwe, bo ja, gdyby Pan Bóg mi nie pomógł, to mi nikt nie wierzy. Ja w jakimś stopniu staram się wolontariatem jakby tutaj odwdzięczyć się. Ja sam chcę to robić. To nie jest tak, że ja... Jest to możliwe. Jest to możliwe. Musi być iskra Boża. Trzeba uwierzyć w siłę wyższą. Oni muszą widzieć, że to ma sens. Rozumie Pani? Oni muszą widzieć uśmiechniętą osobę, która wyszła z tego gówna, razem z nimi piła. Niczego. Przecież razem piliśmy, mówi do mnie. Ten już 2 nie mam, no ale wtedy miałeś nogi. Te osoby, większość z nich pewnie podświadomie i nawet niektórzy świadomie chcieliby tego, wrócić do rodziny, coś mieć, tam mieszkać normalnie, jakoś swoje życie ustabilizować, ale nie robią tego. Dlaczego? Głównym powodem jest to, że są to osoby uzależnione. Nie zrzucam winy na alkohol, ale to jest choroba. Tam jest myślenie tylko o piciu, więc jak on ma myśleć o rodzinie? Tam jest myślenie tylko o ćpaniu, więc jak on ma myśleć o pracy? Tam jest myślenie, jak wyrwać, jak ukraść, jak przekręcić. To jest ich praca. To jest ich całe życie. Ja uwielbiałem pić alkohol. Ja się bawiłem po alkoholu. Ja wszystko po alkoholu. Nie planowałem nie picia. Tylko już nie chciałem mieszkać na ulicy. To mi nigdy ulica nie odpowiadała, ale nie miałem innego wyjścia. No nie miałem innego po prostu wyjścia. Dopiero jak zacząłem dostrzegać te możliwości, przestałem pić, zacząłem się tym interesować bardziej. Ludzie, którzy mi pomogli, zaczęli dostrzegać efekty swojej pracy, bo to jest dzięki nim Pan Bóg. Ja też teraz jestem przekaźnik. Informacja, daj dalej. Taka jazda jest. Nikt nie zabrania nikomu pić. Nikt nie zabrania nikomu ćpać, ale chyba lepiej to robić pod dachem w ciepłym i jeszcze mieć co jeść, nie? Jakby się chciało jeść. To tak myślę, że nawet oni to zrozumieją, bo ja to zrozumiałem. Tylko ja Pan Bóg jeszcze zabrał mi taki numer, że zabrał mi picie i życzę tego wszystkim bezdomnym, żeby spróbowali po prostu poprosić Pana Boga o to, żeby ich życie się zmieniło. I niech, nawet jak w to nie wierzą na początku, to niech poświęcą, ile to czasu zajmuje. Panie, pomóż proszę. spraw cud, zrób coś, żebyś moje życie się zmieniło, pomóż Panie proszę i raz dziennie. Ale ja wiem, że jak mi tłumaczyli przez 30 parę lat, że ja nie, przez 30 lat, że ja nie pił, to ja nie rozumiałem tego. Ja nie chciałem przestać, dlatego ja ich rozumiem. Dlatego mówię, pij jak chcesz. Jednej drogi nie masz, mało zać, drugą opierdolę ci. Jak ci głowę, to może przestaniesz, później byś miał w co lać. Są tacy, którzy idą aż do tego etapu. Bo Pan Bóg każdemu daje szansę, nad każdym się lituje, każdemu wskazuje drogę. No tylko jak ktoś zamyka drzwi przed Panem Bogiem, no to dawać i prosić, to chyba o jedną rzecz za dużo, nie? Jestem tak szczęśliwy, że nie muszę kłamać, że nie muszę manipulować, że nie muszę wykorzystywać pewnych, proszę Pani, fajnych rzeczy, tak? No i zamierzam zarabiać po to pieniądze, żeby jak przyjdzie na następnym roku orkiestra Jurka Owsiaka, to ja chciałbym koło niego stanąć i pozdrowić moją córkę, moją mamę, mojego syna, nie? W ramach za podziękowanie, za umieszczenie pewnej kwoty dla dzieci, którym chcę pomagać dzieciom. Ale chcę to wykorzystać tylko po to, żeby zobaczyli mnie tam w telewizji, jak ja ich pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo,
0: ja
1: że zgodził się Pan opowiedzieć swoją
0: historię. Ja z największą przyjemnością. Bardzo rzadko się zdarza, że mogę komuś powiedzieć tak, jak jest. Ja wiem, że ktoś mi wierzy i że ktoś mnie rozumie, tak? I zapraszam też zawsze na dobre jedzenie. Dziękuję
1: bardzo. Do widzenia.
2: Historia Aleksa brzmi jak gotowy scenariusz, ale dla mnie była bardzo trudna i bardzo prawdziwa. Po wyjściu z mieszkania Aleksa patrzę na Berlin inaczej. Każdego dnia zastanawiam się, ilu bezdomnych, których spotykam na ulicy, to utalentowani obserwatorzy świata, którym uda się zamknąć drzwi za przyszłością. Takich przypadków jest naprawdę niewiele. A może Wy znacie podobne historie sukcesu wyjścia z bezdomności? Dajcie znać w komentarzach. Ja już dziękuję za to spotkanie i za wspólny czas. Nazywam się Monika Sędzierska. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Kosmo po polsku.
3: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.